Dość divou, nad kastorom dymok majaci. I żywoj, i nieżywoj, серый вечер дождевой.